0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
2: Máme na fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.